Anshangu yake butata mwae mova trasvaisu kapina kalfiwa kimcha white coast hali nkwilimba panolisipizo shwela monang.

Abrangisa sitaka melita kone soranio na KNBC Mwanyo FM kainikai ulotokea kona kimo chona mwaluza Maripena zeki tole kwa tareze na mbolo ki 066 253 088.

0: Ratozi Kimazwana.
1: Mazwana.
0: Beketre pina iba toka kifiane.
1: Vijari Chororondo.
0: Yetumezu. Ring here to Park Mwakapina, get a gospel.